chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

0: Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło o ponad 2%. Trzecie i czwarte miejsce zajmują dwie skrajnie prawicowe partie, Konfederacja Wolności i Niepodległości oraz Konfederacja Korony Polskiej, które uzyskały odpowiednio prawie 13% i ponad 9% poparcia. Ich łączne poparcie wynosi 22,2%, co jest wynikiem nieznacznie wyższym od wyniku Prawa i Sprawiedliwości. Na kolejnym miejscu znajduje się partia Razem 4%, Nowa Lewica 3,9% i Polskie Stronnictwo Ludowe 1,5%. 1,3% jest gotowych poprzeć partię Polska 2050, a 0,2% wskazuje na inną partię. No, widzimy, że tutaj poparcie Polski 2050 jest coraz gorsze. W czerwcu znacząco wzrosła również liczba niezdecydowanych wyborców. Obecnie 14,5% respondentów planujących udział w wyborach nie wie jeszcze, na którą się siłę polityczną odda głos. To o 3% punktu procentowego więcej niż w maju. O, czyli więcej ludzi jednak przestało ufać politykom i przynajmniej na razie nie wiedzą, co będzie dalej. Warto przypomnieć, że wybory w Polsce już w przyszłym roku, w jesienią. Mm-hmm. Wszystko będzie się wtedy działo, wszystko może się zmienić oczywiście.
1: Це була така суха статистика. Далі ми хочемо перейти до попереджень. Вже Іра Ящишин говорила про це у випуску новин, але якщо ви раптом прослухали, нагадаємо вам, бо це дійсно важливо, сьогодні 17 червня з 8 до 10 ранку працівники ЗУС проведуть попереджувальний страйк з вимогою підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Протест пов'язаний з відсутністю домовленості між керівництвом установи та урядом. Представники профспілки просять клієнтів обмежити відвідування відділень і користуватися онлайн-сервісами під час страйку.
0: Знаючи життя, люди власне, саме
1: зранку. Так, саме зранку. Тому я і прошу, поки вони ще не відкрилися, попереджаємо вас, друзі, що сьогодні зранку ЗУС не працюватиме. Як зазначили профспілкові активісти ЗУС, причиною страйку є відсутність діалогу та дій з боку уряду, хоча вимоги були висунуті вже давно.
0: No ciekawe, że podczas strajku pracownicy w całej Polsce opuszczą swoje miejsce pracy. Oni tutaj właśnie apelują, że prosimy o ograniczenie wizyty w oddziałach ZUS-u w godzinach od 8 do 10, czyli no mamy dosłownie ile? 40 minut, chociaż nie wiadomo, czy już są otwarte. No na pewno od 8 do 10 przez te dwie godziny apelują pracownicy ZUS-u, żeby tam nie przychodzić. O tym informują przedstawiciele ZUS-u. Też proszą o to gości klientów, jak sami piszą. Pod koniec kwietnia działacze związkowi zorganizowali więc przed Ministerstwem Finansów. Oni tam spotkali się. Później wysłano list do premiera Donalda Tuska, w którym stwierdzono, że prośby o wsparcie skierowane do ministra finansów i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pozostały bez realnej odpowiedzi.
1: Tak, no nie czują ich poki polityki, tomu profspilki wymagają podwyższenia zarplaty na 1200 zł, pokraśnienia umów pracy. Ostatnia propozycja kierownictwa ZUS wkluczała podwyższenia na 220 zł brutto ta jednorazową premię w rozmiarze 4000 złotych brutto.
0: Słuchaj, ja tak słuchałem wczorajszego waszego programu z Anią, i tam oczywiście była kwestia filmów, polecajek, że warto tam słuchać naszą rubrykę. Ola Terembacz tak informuje też, też opowiada o nowych ciekawostkach, o nowinkach. Mm-hmm. No i tak właśnie przeglądając takie ostatnie informacje, zresztą teraz to jest bardzo popularny film, Dzień Objawienia Stevena Spielberga.
1: Nareszcie,
0: wszyscy chcą tak to zobaczyć, przynajmniej w naszej redakcji. Tak rozmawiamy sobie, dyskutujemy kiedy. No i co? I tam na przykład analitycy i eksperci znaleźli wątek polski. W nowym filmie science fiction Stevena Spielberga w dniu objawienia pojawia się polski akcent. Za zdjęciach, czyli operatorem tego filmu jest Janusz Kamiński, a w jednej z pierwszych scen bohaterowie w taki żartobliwy sposób nawiązują do języka polskiego. No i oczywiście warto powiedzieć, że to nie jest spoiler, to jest po prostu taka ciekawostka, to nie będziemy tutaj opowiadać.
1: My się nie baczyli ten film, tak. Tomu niczego takiego konkretnego sказати nie możemy. Steven Spielberg współpracuje z Janem Янишем Камінським вже багато років. Їхня спільна історія почалася ще у 1993 році на фільмі «Список Шиндлера», зйомки якраз якого проходили в Польщі. Ну і відтоді оператор регулярно знімає фільми Спілберга, і те саме стосується

0: obywateli RP Piotr Fiałkowski. Jak podaje Gazeta Wyborcza, w mediach społecznościowych Podejmę, zobaczyć można m.in. zdjęcia grupy umieśnionych mężczyzn przy przejściu granicznym w Gorlic. Wpis chwalący Władimira Putina też się pojawia w sieci. Jak zauważa z kolei cytowany przez gazetę aktywista Kamil Syller, zaczepiający podróżnych mężczyźni mogą łamać prawo, podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych. Bezprawne przetwarzanie informacji i danych, czy naruszenie nietykalności cielesnej.
1: No i już mamy reakcję od Ministerstwa Wewnętrznych Spraw i Administracji. Rzecznica Karolina Галецька wysłowała się, nie ma i nie będzie żadnej zgody. Згоди на те, що будь-які особи видавали себе за офіцерів, перевіряли посвідчення особи громадян або видавали себе за представників силових структур, така поведінка є неприйнятною в правовій державі. Ну і також речниця зазначає, що міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський минулими вихідними видав командиру Варшавської поліції вказівки щодо відповідних дій.
0: My przechodzimy do kolejnych zmian w Polsce, to znaczy przynajmniej do propozycji politycznych. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. O tym informuje Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu, stwierdził to na posiedzeniu Rady Ministrów.
1: Це закон, який дозволить збирати дані про оплату праці конкретних лікарів на основі їхнього номера PESEL, що допоможе визначити вартість медичних послуг та покращити управління системою, сказав речник. Також він зазначив, що це має допомогти керувати цією системою та впроваджувати її точніші зміни. По-перше, всю цю інформацію необхідно отримати.
0: No i właśnie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji teraz otrzymuje ze szpitali i przychodni zanonimizowane informacje o wynagrodzeniach. Tym samym agencja nie może przepisać kontraktów do jednej osoby i ustalić łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającej na konkretnego medyka. W skrócie mówiąc, jest to reakcja na ostatnie doniesienia, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, jest jednym z lekarzy w Warszawie, który pracując w szpitalu w tym samym czasie wykonywał obowiązki polityczne, przynajmniej członka partii, no i był w tym samym czasie na grafiku lekarskim. I podobno z medialnych doniesień wynika, że on kilka dni z rzędu był na tym grafiku, czyli jakby pełnił dyżur 24-godzinny, nie? Czyli jakby on się nie kończył ten dyżur przez kilka dni. No i niektórzy mówią, że zarobił rocznie ponad 1 000 000 złotych. Bardzo dużo. Też niektórzy pytają, dlaczego lekarz bez specjalizacji tyle zarabia, jak to jest możliwe. Zareagował również Donald Tusk. No i proszę bardzo, jest reakcja. No jest to duże uderzenie w środowisko medyczne. Zobaczymy, jakie będą zmiany. A w Polskim Radiu dla Ukrainy w temacie dnia oczywiście już niebawem rozmowa też z ukraińskim lekarzem, który pokazuje, jak wygląda życie strony ukraińskiej, jak lekarze w Polsce muszą udowodnić swój zawód, jak wygląda nostryfikacja. Jak wygląda też obecna sytuacja z tym, że ukraińscy lekarze muszą udowodnić i przedstawić, że znają język polski, żeby wykonywać swój zawód. Jak wygląda też proces przygotowania się do tego egzaminu. No i generalnie, jak się czują lekarze, którzy kiedyś wykonywali swój zawód, a obecnie muszą być jednak, muszą pełnić stanowiska mniejsze, niższe niż wykonywali to kiedyś. Jak to wpływa emocjonalnie? To wszystko w Polskim Radiu dla Ukrainy już niebawem w tym tygodniu warto śledzić.
1: No a prosto zaraz w Polskim Radiu dla Ukrainy czerwony rynkowy gieści, my przechodzimy do rozmowy.
0: Уже 20 червня на березі Вісли у Варшаві відбудеться одне з найяскравіших літніх свят української громади Івана Купала. На гостей чекають традиційні обряди, плетіння вінків, купальське вогнище, хороводи, жива музика, дитячі розваги та благодійний ярмарок на підтримку України.
1: Так, абсолютно точно. Про те, як народилася ідея цього свята, які традиції будуть відтворювати цього року і чому такі події ось так важливі для українців за кордоном, ми будемо говорити з організатором заходу, волонтером громадського об'єднання Євромайдан Варшава Миколою Вороніним. Доброго ранку, не вперше ти в нас в студії, і ми надзвичайно тішимося.

0: Koncert telewizyjny wraz z gwiazdami polskiej sceny artystycznej. No i oczywiście po godzinie 23, tuż przed północą, widowisko finałowe. Będą tam również inni artyści. To wszystko w gorące, upalne warszawskie dni. Można i właśnie na świętowanie Nocy Kupały i dnia, można powiedzieć, też Kupały z Euromajdanem, tu połączyć się na wieczór, przejście.
1: Tak, wychodzimy do wody
0: dalej,
1: w tej spokojnej.
0: Ale bardzo ważne, żeby być ostrożni. Pilnować siebie, pilnować najbliższych, dbać o bezpieczeństwo, no i też dbać o nawodnienie.
1: Takie wrażenie, że сьогодні п'ятниця. Ми так багато говоримо про вихідні, але, друзі, не збувайте.
0: Сьогодні все ж таки.
1: Сьогодні все ж таки середа, сьогодні 17 червня, і цю середу з вами зустрічали ведучі Польського радіо для України Світлана Борестовська і Євгеній Дзічков. Так швидко промайнули 2 години. Я сподіваюся, що цей ранок був для вас добрим. Нам залишається побажати вам, звісно, доброго, спокійного і прекрасного дня.
0: Очевидно, życzymy bardzo dobrego дня і теж припоминаємо, що dzisiaj środa, а то означає, що pomimo to, że dzisiaj bardzo ważny dzień, bo dwujęzyczny program, oczywiście, ale w każdą środę w Polskim Radiu dla Ukrainy i również w Polskim Radiu dla Zagranicy prezentujemy ważne rozmowy z cyklu Polska Pomaga. Dzisiaj przedstawicielem polskich wolontariuszy będzie Tomek Sak-Sikora. To ta organizacja pomogła Kielcom, pomogła Winnicy, żeby jednak wymienić się tą współpracą. Dziś będziemy rozmawiać o współpracy i pomocy wolontariuszy. Warto pilnować, warto śledzić te historie i warto również wspierać Polaków i Ukraińców.
1: No a my zabieramy Миколу Вороніна на каву ранкову, передаємо студію Ірині Ящишин для останніх новин і прощаємося з вами. Я лише до завтра.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означа то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszym życiu i dzielił się z nami piękną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Українською вага.
1: Вага. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
0: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
1: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół. Zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy. Połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступає?
0: В категорії пушка.

0: poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: Był pів na pів.
1: Tak, jeszcze nigdy nie udało nam się zachować idealnych proporcji 50 na 50, ale nie oznacza to, że przestajemy dążyć do tego ideału. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Адама, дякуємо, що ти був у нашому житті і ділився з нами прекрасною музикою.
1: А починаємо традиційно, так як любиш.
0: Слово дня.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Українською вага.
1: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciała. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
0: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
1: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
0: Topto Terezy,
1: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
0: No, a moja uwaga naprawlona na słownik ukraińskiej mowy, jaki ja wже гортаю i szukаю literu V i бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
1: Поважна справа. Справа великої ваги.
0: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
1: Баба Христя!
0: Ну, втішилася?
1: Я вам приніс!
0: Ну і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках.

0: вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Сходу, попросту, сходу, зжучив спору кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне. Тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняким.
0: Так, так.
1: Уж не є такий важний, як кедись. По польську хіба найбардій мені подоба, і завжди мені подоба, незалежно від пори року, наш зворот прив'язувати вагу до чогось, бо завжди собі виображам, що комусь за карę прив'язано до ręki чи до szyi taką ciężką, ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne. I wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: pytania. Waga.
1: Wierzy Bajzel to taki zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy, połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z Bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, на другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступує?
0: В категорії пушка.

Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega?

0: Prawdziwa odwaga. Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Tak, nasze сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пół на пół, czyli українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszym życiu i dzielił się z nami piękną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Ukraińskoju waga.
1: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne, waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników, a więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
0: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
1: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.